Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To Meredith Brooks i Bitch w Esterox na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Jest niedziela, 26 dzień lipca 2026 roku. Mam nadzieję, że sobotni wieczór i sobotnia noc były dla Państwa łaskawe i nie bolą Państwa główki dzisiaj. A jeśli bolą, to spokojnie, postaram się coś na to poradzić, przynajmniej muzycznie. Na przykład teraz mam zespół, który już 21 stycznia przyszłego roku pojawi się w Polsce, w łódzkiej Atlas Arenie i zagra, znając życie, całkiem niezły koncert, bo Nothing But Thieves koncertowo wypadają po prostu świetnie. Evolution to numer, który promuje ich nadchodzący album.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: przez wielu uznawana za chyba najlepszą płytę w dorobku grupy The Cure. Disintegration, bo z tej płyty właśnie pochodzi utwór Lullaby, którego wysłuchaliśmy w Esterok właśnie. Za chwileczkę natomiast nieco inne dźwięki, ale za to bardzo energetyczne. Będzie Chumba Wamba i Tapped Humping.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami. Czy doczekamy momentu, kiedy reklamy alkoholu zostaną definitywnie zakazane?
3: My wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, a przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są nieporównywalnie większe.
2: Mówi Jan Pieniążek, koordynator kampanii 0% Prawdy.
1: Drogowskazy Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarok.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarok.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
6: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
7: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esco.

To Sum 41 i ich wersja klasycznego Painted Black. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że 20 lat temu na rynek trafił pierwszy album grupy Kaiser Chiefs. Nosił tytuł Employment i pojawił się jakoś na początku roku. No i z tej okazji panowie z Kaiser Chiefs przygotowali reedycję tego albumu. Mało tego, grali też trasę koncertową w tym roku, podczas której celebrowali 20-lecie albumu Employment. Teraz zostały już im tylko w zasadzie występy festiwalowe. Gdybyście Państwo mieli ochotę ich złapać gdzieś na trasie, to przez praktycznie całe wakacje jeszcze jest szansa na to w Wielkiej Brytanii, z jednym małym wyjątkiem. Ostatni weekend sierpnia, 28-30, grają panowie na festiwalu w Hiszpanii. A my w Westerok teraz gramy Kaiser Chiefs. I predict a riot.

0: Run to You to Bryan Adams na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania w Esterok. Za momencik wybije 10:00, a po 10:00 Linkin Park i New Divide już czeka w odtwarzaczu, żeby dla Państwa zagrać.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Rammstein i America w SC Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko. Jest niedziela, 26 dzień lipca. Zaglądamy do kalendarza, a tam imieniny obchodzą Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, a poza tym jeszcze Jacek, Joachim, Teodor, Walenty, Wilhelm, Tytus, Jacenty, Krystiana, Symeon, Walentyn, Hiacynt i Sancja. I sprawdziłem to. Sancja, proszę Państwa, to jest imię, które w naszym kraju nosi aż 6 osób. Jeśli jakaś Sancja nas słucha, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oczywiście wszystkim innym dzisiejszym jubilatom i solenizantom również wszystkiego, co najlepsze. Do życzeń tradycyjnie, jak to w niedzielę, dołączam upominek muzyczny. Tym razem jest to współpraca Billiego Morrisona i Dextera Hollanda. Numer zatytułowany Never Gonna Change. We'll be right back.

0: Deep Purple i Perfect Strangers w Esterok. Taką klasykę, proszę Państwa, rocka znajdziecie Państwo tylko u nas. Nigdzie indziej. A już za chwileczkę zagram dla Państwa utwór, który może klasyką jeszcze nie jest, ale na pewno ociera już się bardzo mocno o nią, od chociażby ze względu na wiek. Będą The Hooters i będzie Johnny B.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
11: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
12: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Open Your Eyes to Guano Apes. Absolutna, energetyczna bomba. Westrock za nami. A teraz, proszę Państwa, przed nami kawałek, który jest spełnieniem marzeń jego kompozytora. Skomponował go Serge Piozorno, gitarzysta grupy Kasabian, który w jednym z wywiadów wyznał, że od zawsze marzył o tym, żeby zrobić chwytliwy, popowy kawałek, ale tak go przebrać, żeby nikt się nie zorientował, że to jest chwytliwy, popowy kawałek. No i według kompozytora to jest właśnie przypadek tej piosenki. Piosenka grupy Kasabian pod tytułem Fire. No to proszę posłuchać, czy znajdą Państwo w niej chwytliwy, popowy kawałek.

0: prawda stara jak świat światem, a człowiek człowiekiem. Miłość boli. Love Hurts in Nazareth w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 przygotowałem już dla Państwa numer Until It Sleeps Metaliki.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
1: Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: do Atari, Boys of Summer, Westy Rock, na początek trzeciej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko, zapraszam jeszcze do 12, jesteśmy razem na antenie Eski Rock, a teraz mam dla Państwa piosenkę, która jak pozostałych 11, które będą na albumie Katarzyny Nosowskiej z okazji 30-lecia jej solowej działalności, została napisana właśnie specjalnie na tę okazję. Piosenka, która jednocześnie informuje nas o tym, że oprócz tego, że będzie płyta, no to ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który zazwyczaj następuje, że po płycie są koncerty, też nastąpi, także proszę się nie martwić, proszę się już przygotowywać na jesień, bo jesienią właśnie Katarzyna Nosowska wyruszy w trasę XXX Tour. No to słuchamy Katarzyny Nosowskiej i jej nowa propozycja zatytułowana Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Stone Temple Pilots i Creep w Ester Rock, a już za chwileczkę cover kawałka, który w pierwszym zamyśle autorów w ogóle nie miał trafić do tego artysty, który go w oryginale wykonywał. Mówię tutaj o piosence What a Wonderful World, którą wiadomo w końcu nagrał jako pierwszy Louis Armstrong, ale autorzy tej piosenki podobno najpierw zaproponowali ją Tonemu Bennettowi, który ten numer odrzucił, nie wiadomo czemu. I tak sobie myślę, że w sumie to dobrze się stało, no bo potraficie sobie Państwo wyobrazić oryginał What a Wonderful World z innym głosem niż Satchmo? No ja nie potrafię. Za to potrafię wyobrazić sobie punkową wersję tego kawałka, którą zresztą już za momencik Państwu zagram w Esterok. Joey Ramone, What a Wonderful World, już za chwileczkę.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
5: What's happening? I'm Miles Kennedy.
6: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Air to Overkill i Girl, You'll Be a Woman Soon. Westerok za nami. A przed nami teraz, proszę Państwa, piosenka, która poniekąd zawdzięcza swoje powstanie garderobie Garego Moore'a. Gary Moore po odejściu z Thin Lizzy w 1980 roku założył zespół G-Force, ale z tym zespołem za dobrze mu tam nie szło. W związku z tym postanowił skupić się na solowej karierze. No i pewnego razu, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, bo miał jakieś tam bluesowe korzenie, Gary Moore, jeżeli chodzi o gitarę, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, rozgrzewając się przed koncertem w garderobie, zaczął wycinać bluesa. No i stwierdził, że to jest kosmos, który wysyła mu wiadomość, że warto do tej muzyki wrócić. No i proszę bardzo, dzięki temu nagrał płytę Still Got the Blues, która się sprzedała w milionach milionów egzemplarzy. No to tytułowy numer z tego krążka. Gary Moore, Westerok i Still Got the Blues.

0: To Red Hot Chili Peppers i Aeroplane. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Eski Rock. Już za momencik wybije 12:00, po 12:00 w Esce Rock Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się w piątek o 21:00 w drodze 66. Bardzo Państwu dziękuję za dziś, życzę pięknej reszty niedzieli, cudownego wieczoru i dobrego tygodnia. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Marcin Meller.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
1: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia Trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
1: Naprawdę?
2: Tylko. Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
3: Melina Eskirok. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dosłownie parę dni temu do kin trafiła bardzo długo oczekiwana Odyseja Christophera Nolana. Rozpętały się emocje, no więc porozmawiam z osobą chyba najlepiej kwalifikowaną do dyskusji o Odysei i o Homerze. Autor tego grubaśnego dzieła, Homer na nasze czasy. Proszę bardzo, tu pokazuję widzom, słuchaczom mówię. Profesor Marek Węcowski. Cześć Marek, cześć profesorze.
2: Cześć.
1: Oraz drugi w Melinie.
2: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Też bardzo miło. I oczywiście do swojego dzieła przejdziemy. W ogóle cały program będzie kręcił się de facto wokół Homera. A zaczniemy oczywiście od Odysei. I to jest wspaniałe, jak poczytałem sobie recenzję. Dla przykładu jedna z krytyczek filmowych, najlepszy film Nolana. YouTuber, krytyk filmowy, najgorszy film Nolana. Więc mamy pełne spektrum, więc zacznijmy najpierw od siebie jako... A, tu muszę wyjaśnić państwu, że Marek Węcowski, oprócz tego, że jest profesorem, wybitnym znawcą starożytności, jest strasznym kinowym pieniaczem. Na przykład czepia się tego, że ciężarówka ma jakieś nie takie koła w bardzo dobrym serialu wojennym o brytyjskich służbach.
2: No. Na przykład, tak.
1: No właśnie, to zrobiłem dygresję, to teraz najpierw jako kinoman. Co sądzisz o Odysei?
2: Byłem w dniu premiery na tym filmie w Atenach z Grekami, żeby zobaczyć jak oni, bo tam osobną
1: też o tym pogadamy.
2: Rzeczą jest, co to w Grecji znaczy ta Odyseja dzisiaj. I od tych kilku dni cały czas jeszcze nie mogę się zdecydować. Rozumiem skąd ta rozbieżność recenzji, bo jakieś wyobrażenia o tym filmie i przekonanie o nim mam, ale to jest film tak trudny do zdefiniowania, że cały czas się zastanawiałem, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Mm. Zdarzały się filmy, które mi się nie podobały, a zaczęły podobać po latach. Filmy, które mi się podobały, a przestałem je lubić. A ten nie wiem do dzisiaj od tych czterech
1: dni. Ja ci nawet napisałem SMS-a, że ja miałem na przykład tak z Troją, tą sprzed 20 paru lat z Bradem Pittem, Dianą Kruger, gdzie wtedy mi się nie podobała, a obejrzałem 20 lat później z synem i mi się bardzo podobała. Chociaż to są kompletnie różne
2: oczywiście,
1: filmy.
2: Oczywiście, zupełnie co innego. Powiem może w ten sposób. Wierniejszej i lepszej adaptacji Homera nie widziałem. I z punktu widzenia Homera, tego co także współczesna nauka o Homerze sobie mówi czy myśli, to trzeba powiedzieć, że Nolan wykuł swojego Homera na blachę. Przygotował się do tego niesamowicie, ponieważ on sam pisze scenariusze.
1: Tak.
2: To jest jego robota. Tam są pewne nawiązania, aluzje, które zrozumieć może naprawdę ktoś, kto bardzo głęboko Homera przetrawił. Ale nie tylko w szczegółach jakichś tam właśnie przysłowiowych ciężarówkach, w tym wypadku w jakichś szczegółach uzbrojenia.
1: Hełmy,
2: tak. Tak, tak, tak, wielka dyskusja. Tylko w tym, że Nolan tak głęboko przeczytał Homera i literaturę naukową o Homerze, że bawią mnie jego krytycy najważniejszą krytyką, poza jakimiś szczegółami i poza, dojdziemy do tego, ideologicznymi sporami, czy ktoś może być czarnoskóry, czy nie, to chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład, jest taki, że Nolan obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
1: Nie ma bogów, ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Owszem, bogowie są, ale żyją w zupełnie osobnym rejestrze niż ludzie. Ludzie nie mają styczności poza nielicznymi, jak Odyseusz, który co jakiś czas spotyka swoją opiekuńczą Atenę. Nie mają kontaktu z
1: Zendaję.
2: Zendaję.
1: To akurat uważam świetnie obsadowo.
2: Tak, ale też świetne jest to, że Zendaya, podobnie jak jeszcze jedna aktorka, gra podwójną rolę w tym filmie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zendaya gra dwie bohaterki tego filmu.
1: Przegapiłeś
2: to?
1: Zendaya i kogo? Znaczy tam,
2: Zendaya
1: i kogo?
2: Gra Atenę i gra Kassandrę w scenie zniszczenia Troi. Kobieta, która błaga o litość,
1: faktiko,
2: to jest królewna trojańska, okay, którą gra również Zendaya. Więc tam są bardzo błyskotliwe takie przewrotki i wynikają one z tego, że Nolan po prostu dobrze się wczytał w Homera. To, że właśnie bogowie działają w taki sposób, jak on to pokazuje, to jest pomysł Homera, żeby zrobić inaczej niż greccy poeci i czasów Homera i po nim, pokazujący herosów, którzy mają bezpośrednie związki z bogami, mają z nimi dzieci.
0: Melina, Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, to potwierdza mi taką moją intuicję, jak czytałem te recenzje. Ze zdziwieniem zauważyłem, że teraz nie kpię, ani nie wyzłośliwiam się, może troszeczkę, a mianowicie, że taka intelektualna klasa średnia, czyli jacyś oczytani krytycy filmowi, albo jacyś tam youtuberzy, albo instagramerzy, którzy mają faktycznie jakąś wiedzę na temat historii, byli bardziej krytyczni wobec Odysei Nolana niż ludzie tacy jak ty, czyli po prostu profesjonaliści, historycy specjalizujący się w historii starożytnej. Ja czytałem nawet zapis jakiejś dyskusji tam, nie wiem, na Harvardzie czy w Cambridge, te tuzy specjaliści bardzo dobrzy właśnie byli dużo bardziej pozytywnie nastawieni do tej ekranizacji niż tacy wszystko wiedzący specjaliści.
2: No, oczywiście, więc na pewno jest to wspaniała gra z Homerem i mówiąc oczywiście banalnie, Homer byłby zadowolony.
1: A nawet dwóch Homerów.
2: A nawet dwóch Homerów. Ale jednocześnie moim zdaniem ten film nie jest bardzo udanym filmem Nolana. Ja uwielbiam Nolana i wynika to zapewne z nacisków, jakie na niego zrobiło czy studio, czy producenci, bo od pewnego momentu, państwo, którzy już widzieli, wiedzą, o czym mówię, ci, którzy dopiero pójdą do kina, to się dowiedzą, od pewnego momentu ten film przyspiesza i zaczyna gnać do końca, żeby na koniec znowu wrócić w normalne swoje tory. I to przyspieszenie jest właśnie bardzo niehomeryckie, bardzo sztuczne i mam wrażenie, że generalnie ten film powinien mieć albo 4 godziny, albo 1,5 godziny. Albo być zapisem pierwotnego, domyślam się, pomysłu Nolana, który byłby tak homerycki jak 2/3 filmu, albo powinien być benefisem i, wiesz, grą jednego aktora, Matta Damona.
1: Może...
2: To jest jego największa rola.
1: A czy ty jesteś ten team, że to jest wybitna rola, tak?
2: Wybitna rola. To jest bardzo...
1: On mi się jakoś tak chował za brodą i za...
2: Tak, ale właśnie o to chodzi. Zobacz, pomyśl sobie, co musiał wymyślić reżyser, scenarzysta, kiedy wszyscy państwo wiedzą, że na koniec Odysei jest mordobicie. I trzeba zabijać, prawda? I teraz w tym mordobiciu amerykański światowy widz widzi ludzi, aktorów, no, którzy są superbohaterami współczesnego kina. Albo, bo ja wiem, Jasona Bourne'a, superszpiega.
1: Tom Holland,
2: Spider-Man i tak dalej. I teraz, jak zrobić z ich udziałem sceny walki, żeby oni nie byli superbohaterami? To jest przecież wielkie wyzwanie. Jak to zrobić, żeby to ich funkcjonowanie w kulturze masowej, no, zatrzeć? I na tym tle sposób, w jaki gra Matt Damon, właśnie w jaki oszczędny sposób pokazuje też przemianę charakteru tego bohatera, wydaje mi się, no, porównanie z, też świeżo przecież, 2 lata temu, nawet mniej, Odyseja, czyli powrót z...
1: Właśnie, bo ty miałeś pozytywną opinię. To jest Ralphem Fiennesem i Juliette Binoche.
2: Tak jest. Binoche, Fiennes znakomity. Mhm. Binoche grała Binoche, jak zawsze. A Fiennes grał, jak pewnie zauważyłeś, wszystkie emocje, jakie ma ludzki organizm, potrafi wygenerować, nie ruszając ani jednym mięśniem twarzy.
1: Tak.
2: Spróbuj to zrobić. To wiesz, to jest wybitna rola. Więc to też był wybitny Odys. Ale Matt Damon jest tutaj niesamowity właśnie w tym bardzo oszczędnym psychologizowaniu.
1: Ja miałem tylko takie, ale to jest bardzo subiektywne, że przyznaję się bez bicia, że oglądałem, nie miałem jakąś zaćmę i patrzę na tego Telemacha i myślę, kto to jest? No jedyny, który nie potrafi grać w tej obsadzie, po czym nagle patrzę, no tak, największa gwiazda, tak, Tom Holland, ale zaskoczeniem na drugą nóżkę dla mnie był Robert Pattinson jako...
2: Świetna rola.
1: Jak się ma? Antinos czy Antinos?
2: Antinos.
1: Antinos. Kurde, jaka to jest rola.
2: Świetna rola. No. Niejednoznaczna.
1: Tak,
2: jednocześnie
1: jest.
2: Tchórz i
1: uspiasz. Anne Hathaway jako Penelopa.
2: No, słuchaj. Anne Hathaway, w której oczach Odys powinien się na koniec utopić już do końca.
1: Nie mam pytań, po prostu wiesz.
2: Nie, no oczywiście.
1: Trzy zdania wypowiada.
2: Wspaniała. I... Tak. Nie, ale znaczy wspaniała właśnie w tej grze ze swoją konkurentką, którą, no, trzeba to przyznać, jest prawie najpiękniejsza kobieta Hollywood, czyli Charlize Theron. Prawie, bo oczywiście najpiękniejszą jest, jak wiadomo, Rosario Dawson.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: To jest SK Rock.

0: Felina w S-Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, teraz przyszedł do głowy na szybko, wracamy zaraz do Heleny. Oczywiście twoja książka się ukazała prawie że równolegle z premierą Odysei, więc nie mogłeś jej widzieć. I teraz moje pytanie jest, czego ci życzę oczywiście, żeby to był bestseller. Zwłaszcza po dzisiaj się myli, nie?
2: No, oczywiście.
1: Rzucą się tłumy do księgarni.
2: Tu jest.
1: Tu widzicie, tu.
2: O, to tu jest.
1: Homer na nasze czasy. Piękny, gruby. Ile masz? Ile na trzaska jest to? Jezus Maria. 500. Dużego formatu.
3: Nie zniechęcaj czytelnika.
1: Dużo do czytania. Ale zupełnie poważnie. Gdybyś szykował drugie wydanie, kolejne wydanie, zrobiłbyś podrozdział o tej ekranizacji Nolana?
3: Chyba nie, dlatego że... znaczy, na pewno dodałbym o tym filmie coś w rozdziałach, których się zajmuje... tym, jak Homera używa się w pracy z weteranami wojennymi. Bo film Nolana jest oparty na tych książkach również. Na książkach, które takiego psychiatra amerykańskiego Jonathana Shea, o którym pisze zresztą w książce, który w dwóch książkach, najpierw Achilles w Wietnamie, a potem Odys w Ameryce, pracował używając między innymi Homera, ale ogólnie literatury starożytnej, z weteranami, którzy mieli swoje doświadczenie, nawet więcej niż PTSD, niż doświadczenie tego, co on nazywa takim przełamaniem moralnym. Na przykład oficer, który na polu walki zostawia swoich podkomendnych i potem musi z tym żyć.
1: Tak.
3: Więc to wszystko ten psychiatra przepracowywał z weteranami wojennymi, do dziś to robi zresztą, on i już teraz jego uczniowie, czytając Homera i a potem w Odysei, czytając Odyseję jako doświadczenie trudnego, niemożliwego powrotu do domu i reintegracji. No więc przy tej okazji, kiedy o tym piszę, dodałbym coś o filmie Nolana, bo ten film jest właśnie o tym. Zarówno w obu tych wymiarach Matt Damon jest znakomity. Matt Damon, który rozumie, że zrobił podczas tej wojny coś, co jest niewybaczalne. I to nie tylko wrogom zrobił. Swoim zrobił. Ściągając na nich pośrednio, no to nie będziemy uprzedzać faktów. I potem ten Matt Damon, który próbuje, co jest niemożliwe, wrócić do domu i się zreintegrować. Zresztą to zakończenie zaskakujące dla wielu widzów jest po części również logiczną konsekwencją tego. On nie może wrócić do domu. Nie da się wrócić do domu. I tu znowu trzeba powiedzieć, że Nolan jest bardzo erudycyjnie przygotowany, bo jedną z największych zagadek interpretacji Odysei starożytnego tekstu, który mamy, jest fakt, że już w starożytności widziano, że Odyseja źle się kończy. Niedobrze. Byli tacy starożytni uczeni, którzy uważali, że Odyseja pierwotnie kończyła się wcześniej. W momencie pojednania z Penelopą i koniec. Idą do łóżka i koniec. I że dopiero później z inną myślą, albo ten sam poeta, albo inny poeta, dopisał końcówkę, czyli właśnie jeszcze kolejny atak na rodziny zalotników, interwencję bogów, żeby nie pozwolić Odysowi wymordować reszty swoich poddanych na Itace, że to jest sztuczne. I chyba mieli rację. Być może ten sam poeta, jak gdyby wrócił do swego tekstu, do swego utworu, i zmienił jego zakończenie. To się zdarza. I teraz Nolan, czując to, wiedząc to, zaproponował alternatywne zakończenie. To jest bardzo erudycyjny pomysł, wynikający, jak sądzę, z dobrej znajomości Homera i nauki, która się Homerem zajmuje. Ale więc dodałbym to do książki na pewno. Natomiast to, co jest ciekawe dla mnie, to na razie za wcześnie jeszcze powiedzieć, bo wspomniałeś o Troi Wolfganga Petersena sprzed, nie wiem,
1: 2002, coś takiego.
3: Tak, który to film miał ogromne znaczenie polityczne i w Turcji, i w Grecji. W Grecji był takim manifestem patriotyzmu, a Turcy byli wkurzeni, że im znowu barbarzyńcy psują Azję Mniejszą i pogardzają Trojanami, czyli Turkami niby. I teraz... czy tak...
1: Chociaż Trojanie nie byli Turkami.
3: No, no. Oczywiście.
1: Ani Turcy nie są... No
3: i... oczywiście. I teraz pytanie, czy Odyseja Nolana będzie miała konsekwencje polityczne, jeszcze jest w zawieszeniu. Sądzę, że film ten właśnie dlatego, że nie jest tak bardzo spektakularny i no, ciekawy, fajny, ale no, płaski hollywoodzko, jak była Troja, ponieważ jest to film dużo głębszy, to...
1: Czyli trudniejszy.
3: Czyli trudniejszy. To awantury dotyczą, jak zauważyłeś, ciekawszych rzeczy. Nie tego, czy Trojanie mieli rację, czy Grecy, Achajowie mieli rację, albo czy trzeba było spalić Troję, czy nie trzeba było spalić Troi, prawda? Tylko czegoś więcej. Więc gdyby coś jeszcze politycznego się urodziło z tego filmu, jakaś ciekawa awantura, to też by było fajnie.
1: To, jeżeli tu już jesteśmy, pamiętam o Helenie, pamiętam.
3: Wrócimy do Heleny. Wracamy. I do Zendai też. Słuchacie Meliny w

0: Elski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. O co się ciskają Grecy? Bo ja z pewnym zdziwieniem przeczytałem, że zawłaszczenie kulturowe, że mówią po angielsku. Kurczę, w Troi też mówią po angielsku.
2: Nie. To nie chodzi tylko o to, że po angielsku. Wprawdzie Mel Gibson narzucił standardy, żeby mówić.
1: No to prawda. Ale że greckich aktorów nie ma.
2: Po pierwsze, że nie ma greckich aktorów.
1: W Troi byli? Może jakiś trzecioplanowy rola? Przecież tam też gwiazdy Hollywoodu wczesne.
2: Nie. Po drugie, zawłaszczenie kultury w tym znaczeniu, to o język chodzi o to, że jak zrozumiałem, jeśli dobrze zrozumiałem, awantura dotyczyła tego, że Nolan wybrał, pamiętajmy o tym, że część z tych aktorów to są Anglicy przecież, jak chociażby Spider-Man.
1: Amerykański akcent.
2: Wybrał amerykański akcent, co wielu ludziom na świecie kojarzy się z tym gorszym angielskim. Podniosły, porządny, pełen szacunku dla kultury angielskiej, to byłby zapewne angielski brytyjski. Mhm. A najlepiej po starogrecku. No, teraz powstają przecież całe seriale we Włoszech w starej, w archaicznej łacinie. Efekt jest straszliwy moim zdaniem. Serial Romulus, grany archaiczną łaciną. Nie wiem, czy państwo można jeszcze jakieś można zobaczyć w streamingach. No, brzmi to dziwacznie. Więc to jest awantura, ale przede wszystkim Grecy tak bardzo się utożsamiają z kulturą starożytnych Greków, że w ogóle fakt, że flaga grecka nie powiewa w tle gdzieś, jest, jak sądzę, trudny do zniesienia, ale cały czas mówimy jednak o jakichś internetowych awanturach. To nie są sprawy no, naprawdę poważne. To nie są jakieś właśnie poważne polityczne afery, więc na razie to byśmy...
1: Czyli dobra, teraz Helena. No więc kolor skóry Heleny. Sam, ja powiem tak. Kiedy usłyszałem, że Lupitaniungo zagra Helenę, to mówię, no nie, no błagam. Znaczy, w tym sensie naprawdę
2: polityczna
1: trzeba...
2: Polityczna poprawność, te rzeczy.
1: Polityczna poprawność. Przy czym tak, jak obejrzałem teraz Odyseję, w ogóle jakby ten kolor mi zniknął. Nie dlatego, że tam jest jeszcze myk, to tu nie spoilerujmy, związany z Heleną, jest to świetne. W ogóle nie widziałem jakby... oczywiście dla mnie Helena to jest Diana Kruger forever.
2: Być może.
1: No to po prostu.
2: Która, jak podobno przypominają niektórzy teraz obserwatorzy kultury, dopiero dzięki temu filmowi stała się, że tak powiem, ideałem piękna.
1: A tego to już nawet nie
2: podobno
1: pamiętam.
2: Tak jest.
1: Pomimo, że jest Niemką, no więc jeszcze zabawniej.
2: Tak.
1: Więc, ale to może był hołd dla Schlimana, wiesz.
2: Może był hołd dla Schlimana. Ale wracając do Heleny, więc po pierwsze, ja nie mam nic przeciwko czarnoskórej Helenie z dwóch powodów. Po pierwsze, najważniejszą cechą Heleny, najgłębszą cechą Heleny jest to, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Jeżeli scenarzysta uważa Lupita Nyong'o albo kogokolwiek innego za najpiękniejszą kobietę na świecie, to powinien ją w tej roli obsadzić. Po prostu i już, kropka. Teraz druga rzecz natomiast, to jest fakt, że możemy na różne sposoby się spierać teraz o jakieś ewentualne tam historyczne problemy, ale generalnie mamy do czynienia z poezją, teraz wracając do Homera.
1: Mitami,
2: z pewnym światem umownym, w którym też na przykład blond włosy są pewnym symbolem, a nie opisem jakiejś rzeczywistości.
1: Poczekaj, a jak z tego, co wiemy o starożytnych Grekach, powiedzmy z tamtego, nie wiem, kiedy VII, VIII wiek, tak, albo i tam XV wiek przynoszą, czyli czas Iliady, Odysei, czas Homera. To jak, tak, oni wyglądali? Co wiemy o wyglądzie ówczesnych Greków?
2: No, Grecy wyglądali tak jak ludy, jak ludy Morza Śródziemnego. Już u Homera widzimy ślady znajomości nie tylko czarnej Afryki, ale nawet głębokiej czarnej Afryki. U Homera znajdujemy bardzo piękne porównanie homeryckie. Coś się dzieje tak jak z hałasem, jak żurawie, kiedy atakują małych ludzi, pigmejów. Pierwszy raz pada słowo pigmej w naszej kulturze. No czyli to oczywiście nikt nie widział w Grecji pigmeja osobiście, ale informacje nie tylko o ludziach o czarnej skórze, ale o ludziach mieszkających głęboko w sercu Afryki docierały już wówczas do poety, takiego jak Homer. Słowem, ten świat był dużo bardziej globalny niż nam się wydaje. W Grecji epoki klasycznej byli oczywiście czarni niewolnicy. Mamy trochę w sztuce greckiej takich przedstawień, więc sam fakt istnienia ludzi o czarnym kolorze skóry dla Greków był oczywisty. To nie jest żadna rewelacja dla nich. Grecy epoki mykeńskiej, powiedzmy XII wiek przed naszą erą, bardzo intensywnie handlowali, nie tylko handlowali, walczyli z Egipcjanami, a w jednej ze swoich wojen przeciwko Egiptowi, tak zwane ludy morza, to też jest błyskotliwy pomysł Nolana, żeby włączyć ich myśl o nich do filmu, uderzyli na Egipt przy wsparciu sprzymierzeńców Libijczyków, no czyli właśnie mieszkańców północnej czarnej Afryki. Słowem, pamiętajmy, że to jest przed podbojem arabskim.
1: Tak.
2: Słowem, ten świat jest kolorowy. Natomiast najważniejsze jest to, jeżeli Lupita Nyong'o jest najpiękniejszą kobietą, którą sobie wyobraża w tej roli Nolan, super. Ale jest i druga, ważniejsza rzecz. To znaczy, drugą, najbardziej podstawową cechą Heleny i w kulturze europejskiej i greckiej najważniejszą definiującą ją cechą jest co? Jest to, że o Helenę się wszyscy kłócą. Każdy ją chce mieć za żonę najpierw, a potem o nią wybucha wojna trojańska. Nie jest to zresztą pierwszy konflikt o Helenę w mitologii greckiej. No to Nolan, obsadzając jako Helenę Lupitę Nyong'o, uzyskał ten efekt. O tę Helenę wszyscy się tłuką.
0: Melina w SC Rock.

0: Drogowskazy w SC Rock.
1: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami. Czy doczekamy momentu, kiedy reklamy alkoholu zostaną definitywnie zakazane?
2: My wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są nieporównywalnie większe.
1: Mówi Jan Pieniążek, koordynator kampanii 0% Prawdy.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
7: To jest SK Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
1: Nie, teoria, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
1: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
0: Melina w Esterok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: RMFS Rock.
1: Autor, Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. Mi się podoba, jak doczytywałem, przykując się do tej rozmowy, ta wersja, że tak naprawdę Heleny nie było w Troi, tylko ona z Paryżem uciekła do Egiptu.
2: Tak jest.
1: I w sumie cała wojna trojańska była w sumie o nic, a i Troje spalili.
2: Robota, którego bogowie stworzyli, żeby zwieść Greków, oczywiście.
1: To mi się podoba.
2: Tak.
1: To można by zrobić wersję alternatywną.
2: Oczywiście.
1: Słuchaj, ludy morza. Próbowałem doczytywać, przepraszam, państwa i ciebie. Próbowałem doczytywać po Nolanie właśnie od Ludach Morza i wyszło mi na to, że tak naprawdę nikt nie wie, kto to były Ludy Morza.
2: No, coś wiemy. Może wytłumaczmy, o co chodzi.
1: Tak,
2: u Nolana kilkakrotnie pojawia się, nie zdradzimy do końca, bo to ma bardzo ważne sensy pod koniec filmu i ma związek z jego zakończeniem, ale generalnie w filmie Nolana wiele postaci wypowiada, czy też prezentuje, pokazuje swój strach, że zaraz przyjdą jakieś groźne ludy morza i zniszczą naszą cywilizację. Cały czas to oczekiwanie na koniec cywilizacji trwa. I teraz, nie spoilerując filmu, co z tymi ludami morza się będzie działo, my o tych ludach morza sporo wiemy. To jest taki lud, który, to jest koalicja ludów, które dwukrotnie co najmniej napadła na Egipt i ze źródeł egipskich i tam została pokonana.
1: Ale skąd oni byli? Z morza.
2: Z wyspy z morza, jak mówią źródła egipskie. Przeszli przez Morze Egejskie, Azję Mniejszą, niszcząc wielkie Imperium Hetyckie. I potem przez Lewant, dzisiejszą Syro-Palestynę, Izrael, Jordanię, Syrię i tak dalej. Siejąc zniszczenie, wśród tych ludów morza były, mamy nazwy tych ludów przez Egipcjan zapisane, były ludy, które można identyfikować z pewnymi miejscami w geografii Morza Śródziemnego, jak Sardynia, jak Sycylia, więc raczej stamtąd, ale prawdopodobnie był to taki wyraj głodnych ludzi zewsząd. Pamiętajmy, że przez długi czas było odwrotnie niż w XXI wieku, to znaczy bogate było południe, a biedna była północ. I jak się ludzie zbierali z głodu czy innych nieszczęść, żeby gdzieś migrować
1: z północy na południe,
2: to z północy do Egiptu albo na Bliski Wschód. I tak było również wówczas. Te ludy były prawie na pewno częściowo z wnętrza Bałkanów, być może z wnętrza Morza Czarnego, wybrzeże Morza Czarnego, na pewno z zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie jakaś klimatyczna katastrofa, wielka susza spowodowała, no bo jak ludzie w tym samym momencie zaczynają szukać nowych siedzib, to musi być tego systemowa przyczyna. I to z tak różnych miejsc przychodząc. Więc prawdopodobnie jakaś wielka susza spowodowała na tyle trudne warunki życia w całej Europie właściwie południowej, że masowo ci ludzie ruszyli na południe i na wschód. I to są ludy morza. I w filmie Nolana te ludy morza, niebezpieczeństwo tych ludów morza cały czas w tle gdzieś się czai.
1: Tak, bo chciałem cię zapytać, jak pan profesor patrzy na teksty, które właśnie niektórych krytyków irytowały, że oni, bohaterowie, mówią właśnie o końcu cywilizacji, a wręcz koniec epoki brązu. Tak, już.
2: Tak, to mnie trochę razi. To było zbyt już łopatą. Są takie miejsca, w których można było sobie darować dopowiadanie. No ale można nie można w 3-godzinnym filmie. Może pewne rzeczy trzeba dopowiedzieć. Bez tych właśnie deklaracji, że to jest koniec cywilizacji. Przy czym tu również Nolan zrobił rzecz ciekawą, ponieważ generalnie na poematy homeryckie i na wojnę trojańską w Iliadzie i na powrót Odysa i wszystko, co się z tym łączy w Odysei. Pamiętajmy, że bardzo wiele wątków wojny trojańskiej pojawia się dopiero w Odysei. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
1: Naprawdę?
2: Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej. Wszystkie te rzeczy pojawiają się dopiero w Odysei. Iliada się urywa na pogrzebie Hektora. Czyli urywa się na długo przed upadkiem Troi. Nie ma upadku Troi. To jest właśnie błyskotliwy pomysł Homera w Iliadzie. Pokazujesz historię, która nie ma ani początku, ani końca i mimo to wszyscy myślą, że jest kompletna. Tak. Błyskotliwe. To by mógł zrobić Nolan we swojej początkowej części kariery, wiesz, jak w Memento.
0: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski.
2: W Odysei te wątki trojańskie się pojawiają. I teraz na Odyseję i na Iliadę możemy patrzeć, powiedzmy historycznie, z dwóch perspektyw. To jest albo koniec czegoś, upadek dla nas, epoki brązu. Starożytni nie wiedzieli, że była epoka
1: brązu. Ciemne wieki, tak?
2: Potem tak zwane wieki ciemne. Słowem, coś się zamyka, także w greckiej historii. Upada cywilizacja mykeńska. Ale możemy spojrzeć też dokładnie odwrotnie, a zwłaszcza na Odyseję. Coś się zaczyna. Z tych wieków ciemnych, z migracji Greków, właśnie no, tej, powiedzmy symbolicznie, powrotu spod Troi, zrodzi się nowa epoka dziejów greckich. To potrwa wprawdzie paręset lat, ale zaczyna się coś nowego. I doskonale sobie wyobrażam Odyseję, którą ktoś by nakręcił jako świt cywilizacji, jako początek historii, a nie jej zamknięcie. Więc tutaj Nolan wybiera koniec cywilizacji, no, przez wyraźne jakieś asocjacje z naszymi czasami. Tak, to właśnie jest jego Homer na nasze czasy. I teraz, czy to jest do końca udane? Myślę, że tak, chociaż niepotrzebnie parę razy to się mówi wprost. Dosłownie dwa zdania, gdyby wyciąć, byłoby wszystko jasne, no ale być może właśnie czy studio filmowe, czy ktoś kazały, wiesz, docisnąć paluchem.
1: Albo on, to się pewnie dowiemy po jakimś czasie.
2: Tak, natomiast to mnie nie razi. Jest to przesłanie filmu, ale ono jest dużo głębsze niż nasza cywilizacja zmierza ku zagładzie. Bo tam oczywiście nie powiemy, dlaczego zmierza ku zagładzie, bo to jest nolanowska, nazwijmy to, diagnoza naszych czasów. Do tego nie mówmy, dlaczego zmierza ku zagładzie. To muszą Państwo zobaczyć w kinie.
1: Chciałem Cię teraz zapytać, jako autora książki właśnie, Homer na nasze czasy, wielkiego dzieła o Homerze, świecie Homera, dyskusjach wokół Homera. A mianowicie, rozumiem tak, że dzisiaj uważasz, że Homerów było dwóch, jeden napisał Iliadę, drugi napisał Odyseję, natomiast, że one były zasadniczo te dzieła spisane tak, na jakimś wczesnym etapie. Parę lat temu, czy tam paręnaście lat temu, uważałeś, jak rozumiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, że to jednak był efekt wieloletniej, czy może nawet wielopokoleniowej tradycji ustnej. Tekst ewoluował i został spisany tak naprawdę ileś lat.
2: No, tak nigdy nie myślałem, natomiast rzeczywiście duża część badaczy do dzisiaj tak właśnie myśli, to znaczy, że Iliada i Odyseja są nie tylko efektem funkcjonowania kultury i literatury ustnej przez wiele wieków, bo mamy dla niej analogie na całym świecie, od Bałkanów przez Kaukaz,
1: kraje
2: nordyckie, Indie i tak dalej. Tyle tylko, że to, co się stało w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach, a tak naprawdę kilkunastu, szczególnie intensywnie, to, że liczba znanych nam zabytków pisma wczesnego greckiego i w dodatku pisma używanego do zapisu poezji, wprawdzie na garnkach, ale zawsze, jest już teraz tak duża, że w czasach, kiedy Homerowie tworzyli swoje dzieła, Grecy już na pewno zapisywali poezję.
1: Ale co, Iliadę by zapisał na garnkach?
2: Nie. Na garnkach zapisywali wierszyki biesiadne.
1: Na czym mieliby zapisać?
2: Na papirusie albo na skórze.
1: Czekaj, ale papirus przecież był później, nie?
2: Nie, papirus z Egiptu albo z Lewantu, po grecku nazwa książki, pochodzi od nazwy miasta fenickiego Byblos, stąd nasza Biblia, czyli książki mnogiej, ale no, nie nudząc Państwa szczegółami, już u Homera widać ślady używania papirusu technicznego do plecenia lin okrętowych. Więc one się nazywają odpowiednio.
1: A to, z jakich czasów mamy dowody, ślady tekstów zapisanych na papirusie?
2: Bardzo późno, bardzo późno, bo papirus się nie zachowuje w archeologii. Więc tak samo jak skóra zachowuje, dlatego to, co na skorupach się zachowało, bo skorupa, jak idzie do ziemi stłuczona, to do końca świata tam będzie niezmieniona. Natomiast jest niedegradowalna. Natomiast papirus, papier, pergamin, skóra, wszystko to w długim trwaniu w ziemi znika i w wyjątkowych zupełnie przypadkach może się zachować, jak w piaskach Egiptu, lub w zupełnie wyjątkowych warunkach no, lokalnych w paru miejscach jeszcze świata starożytnego się zachowały kawałki papirusu.
0: Melina Eski Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
2: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
3: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej SC Rock z głupawką od rana.
4: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze. Nie będzie o 23 oglądała. I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
5: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
6: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
7: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
7: Konrad Olszewski. Zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama. Słuchacie ESC Rock.

0: na SC Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski, czyli przyjmuje się, że Iliada, Odyseja powstały jakoś w VIII-VII wieku.
2: Prawdopodobnie w drugiej połowie VIII wieku
1: przed naszą erą. A z którego wieku mamy pierwszy albo ślad, albo stuprocentowy dowód, że była spisana?
2: Że była spisana, to mamy wiele set lat później dopiero. Wtedy, kiedy mamy papirusy.
1: Tak, to znaczy kiedy są...
2: Najstarsze papirusy z Iliadą i Odyseją pochodzą z czasów hellenistycznych, czyli długo po śmierci Aleksandra Wielkiego. Czyli wiele, wiele set lat później.
1: Czyli jakieś 1000 lat?
2: No, 500 lat później. Mhm. Może nawet trochę więcej. Ale to jest tylko, no jak gdyby, dowód na nieistnienie dowodów, a nie dowód na fakt taki czy inny. Natomiast coś, co jest dla mnie istotne, to jest właśnie to, że zaczynałem pisać tę książkę przekonany, jak duża część moich kolegów i koleżanek po fachu, że i Iliada, i Odyseja były dziełem jednego autora, ale im głębiej wchodziłem w tę lekturę, tym bardziej ta część mnie, która zawsze miała wątpliwości, rosła. Tak, i jestem przekonany dzisiaj, że są to poematy pod pewnymi względami tak od siebie różne, wrażliwością poetycką.
1: Czy się zgadzasz, jak Robert Graves, który mówił, nie wiem, czy na serio, czy pół żartem, że Iliadę napisał mężczyzna, a Odyseję kobieta?
2: Nie. Nie zgadzam się. To był zresztą pomysł nie jego. To wcześniej już taki powstał.
1: Okay. Ładny pomysł.
2: Bardzo ładny. Bardzo ładny. Z moich ulubionych angielskich bohaterów, którzy zajmowali się Odyseją. Myślę, że również bohater twojej młodości, mojej na pewno, Lawrence Zarabi, T.E. Lawrence, tak. Jak już skończył wojnę, to był, no, wyjaśnijmy, facet, który zniszczył Imperium Osmańskie, budując albo pomagając budować partyzantkę arabską.
1: Awanturnik,
2: szpieg, archeolog, zawodowy archeolog, o którym piszę zresztą w książce, który po wojnie, no, był kimś w rodzaju pierwszego celebryty kultury masowej.
1: Są ciekawe, że on też odgrywa sporą rolę u Johna Le Carré.
2: Oczywiście. I tenże T.E. Lawrence, tak bardzo męczyli go dziennikarze, którzy, no bo właśnie to jego przygody i tak dalej, że uciekając od sławy, zmienił nazwisko na T.E. Shaw, mieszkał sobie na wsi w Anglii i postanowił oddać się temu, o czym zawsze marzył, czyli przetłumaczyć Odyseję. I przetłumaczył Odyseję, wydał ją pod pseudonimem, w dodatku w Ameryce, żeby nikt jeszcze go tam w Anglii tego nie rozpoznał. Wydał ją w takim bardzo podobnej konwencji do Nolana, to znaczy całkowicie pozbawiając ją bogów. To jest po prostu przygodowa opowieść. Mhm. Napisał wstęp do tego, który jest jednym z najzabawniejszych tekstów napisanych o starożytności w ogóle, w którym to tekście próbuje wyobrazić sobie autora Odysei. On wyraźnie ucieka od wojny, od okropności wojny i pisze, że po Iliadzie, której mamy już teraz dość, wróćmy do pierwszej prawdziwej powieści przygodowej Europy. I tłumaczy Odyseję. I teraz we wstępie buduje portret psychologiczny autora Odysei, dużo ciekawszy niż portret, który daje Graves. A brzmi on tak, wygląda on tak. Na pewno wielbiciel psów, a więc polowania, ale nie za dobry myśliwy, bo o tym nie ma zbyt dużo szczegółów w Odysei. Słynna scena z rozpoznaniem myśliwskiego psa Argosa, tak. Bardzo ważna w filmie Nolana, bardzo ważna też w filmie z Fańcem. To jest jeden punkt. Punkt drugi, no, interesuje się żeglarstwem i morzami, ale nie jest zawodowym marynarzem. To jest zbyt mało techniczne jego spojrzenie na morze. Na pewno jest trochę taki, jak tu pada nazwisko, Sir Walter Scott, powieściopisarz, czyli
1: Ivanhoe,
2: dobrotliwy, starzejący się zbieracz staroci. Ale najciekawsze jest przekonanie T.E. Lawrence'a o życiu erotycznym autora Odysei, które podsumowuje T.E. Lawrence tak. To był na pewno człowiek żonaty. Zaraz przetłumaczymy to na naszych widzów. But not exclusively. Ale nie wyłącznie. Więc to jest portret, który sobie wyobrażał T.E. Lawrence, kiedy wreszcie mógł zająć się tym, co naprawdę lubił, czyli nie szpiegostwem i partyzantką, tylko tłumaczeniem Odysei.
0: Melina w S-Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Autor Homer na nasze czasy, profesor Marek Węcowski. Wspomniałeś, a ja nie przeczytałem tego tekstu, że siostra Zuckerberga, Marka, tego Zuckerberga, napisała bardzo ciekawy tekst o Iliadzie. W ogóle wyjaśnij widzom i słuchaczom.
2: Donna Zuckerberg jest bardzo dobrą filolożką klasyczną. Obroniła doktorat, wydaje mi się, że o Eurypidesie, na Uniwersytecie Princeton, i pisuje bardzo ciekawe teksty, również popularno-naukowe, i napisała, wydaje mi się, że w Wall Street Journal,
1: tak jest,
2: o Odysei Nolana. Bardzo błyskotliwa osoba.
1: I co w tym tekście zwróciło twoje
2: uwagę? Ja tylko rzuciłem okiem, bo wiesz, teraz miałem inne.
1: Dobra, to chciałem cię jeszcze zapytać, a pamiętasz, bo ja pamiętam, kiedy pierwszy raz Homer pojawił się w moim świecie, był to film, nie widziałem go nigdy później, z Kirkiem Douglasem, czyli nie, to się nazywa Odyseja, czy Przygody Odyseusza.
2: Coś takiego, tak.
1: Jakoś tak, on grał te Odyseja. I to pamiętam, jak ja przez mgłę, właśnie Odys, Penelopa, pierwszy raz Homer się pojawił w moim świecie. A ty?
2: No, bardzo wcześnie, bo jak bardzo wiele młodych osób w naszej kulturze, jak byłem dzieckiem, bardzo się interesowałem mitologią grecką, więc
1: myślę, że Parandowskiego.
2: Że Parandowskiego, mitologia, ale też Parandowskiego, taki skrót, opowieść o wojnie trojańskiej. Do dziś pamiętam, jak wyglądała okładka tego płócienna, pomarańczowa.
1: Jak się nazywało, pamiętasz?
2: Chyba właśnie Wojna Trojańska, coś takiego.
1: Ale on też, czy on napisał Przygodę Odyseusza?
2: Też napisał, też. Tak. Tytułu nie jestem pewien. To były właśnie takie skróty dla dzieci. Bardzo, zresztą bardzo dobre, no, wspaniałe pióro przecież. Więc jakoś wtedy, wcześniej. Mhm.
1: A powiedz mi, a czy właśnie z Homerem to jest tak, że no, nie wypominając wieku, już masz...
2: Ty mi, nie wypominając wieku, starcze.
1: Słuchaj.
2: Dodajmy, Marcin jest o wiele starszy ode mnie.
1: Czy w dziedzinie historii starożytnej... No są, w każdej dziedzinie są takie tematy, za które się bierzesz dopiero w którymś momencie, tak? Nie wiem.
2: Tak.
1: Felietony piszesz, jak jesteś dziennikarzem, tam mając już swoje lata, tak? Nie. No możesz spróbować, jak mając 20, no ale to jest śmiech na sali. Czy właśnie do Homera trzeba dojrzeć w tym twoim świecie?
2: Ja musiałem, bo pomysł pisania książki o Homerze miałem dokładnie 20 lat temu i wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem niegotowy i zrezygnowałem z niego. I wróciłem zresztą za sprawą wspaniałego redaktora Pawła Goźlińskiego ze Znaku Litery Nowej 2 lata z kawałkiem temu, ale no to jest takie powiedzenie, które cytuje pewien wielki archeolog brytyjski w swojej książce o Homerze, że każdy badacz starożytności marzy o tym, żeby napisać książkę o Homerze, a każdy inny badacz starożytności próbuje go od tego
1: odwieźć. To ładne.
2: Więc trochę tak też jest. Myślę, że też wszyscy, którzy zajmują się starożytnością grecką, żyją z Homerem cały czas. I pomysł pisania książki o Homerze, jak zresztą w ogóle dla mnie różne pomysły pisania książek, biorą się z próby nauczenia się czegoś do końca. To znaczy, nigdy nie uczysz się tak dużo, jak wtedy, kiedy musisz napisać syntezę.
1: Cytując klasyka, cały czas się uczysz. No.
2: Tak jest.
1: Cały czas się uczysz.
2: Tak jest, cały czas się uczę. Bo chodzi o to, że wtedy musisz wszystko sprawdzić, wszystko doczytać. Nie możesz zostawić żadnego pustego miejsca. Ja oczywiście wiele rzeczy nie sprawdziłem, wiele rzeczy nie przeczytałem, wiele rzeczy nie wiem, ale na swoje potrzeby i na potrzeby tej książki musiałem sobie ułożyć w głowie jakąś konstrukcję konsekwentną, mam nadzieję. Czy ona jest ciekawa, czy ona jest przekonująca, to już ocenią czytelnicy.
1: Drodzy słuchacze, widzowie, widzom pokazuję Homer na nasze czasy Marka Węcowskiego, mojego i waszego gościa. Super okładka swoją drogą.
2: Bardzo dobra, znakomita.
1: Świetna okładka, przykuwająca wzrok. Więc tak, macie w księgarniach Homera Węcowskiego. Homer Węcowski, to w ogóle dobrze brzmi, nie? Homer Simpson, Homer Węcowski. Tak, w kinach jest...
2: Zdjęłam się z tym właśnie, z tym Homerem. Raczej.
1: Także... Każde rozwiązanie jest dobre. Możecie najpierw, skoro mnie słuchacie, to najpierw słuchajcie Meliny, potem pójdziecie do kina, przeczytacie książkę, albo na odwrót, najpierw kino, książka, Melina,
2: tyle
1: książka.
2: Homer.
1: Co chcecie. Bardzo dziękuję panie profesorze.
2: Ja dziękuję panie magistrze.
1: Się pięknie sprzedaje. A ja dziękuję wam, drodzy widzowie i słuchacze.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Melina.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Believer, Smash Mouth w SC Rock. Dzień dobry w niedzielę, po 14:00, jak zwykle o tej porze i w ten dzień tygodnia zapraszam na kultowe, weekendowe wydanie różnych historii z przeszłości. Jarosław Bierajewicz, rozsiadam się wygodnie, państwo mam nadzieję także i zapraszam do 18:00.
1: Ten kawałek dobrze.

21 Guns, Green Day. A teraz Metallica, o której mówią nie bez powodu oczywiście, że ich kariera to zasługa niejakiego Johna Zazuli, właściciela sklepu Rock'n'Roll Heaven w New Jersey. To on pewnego dnia usłyszał ich demo i postanowił zaproponować im parę występów na wschodnim wybrzeżu Stanów. Zespół przyjął propozycję i pod koniec marca roku 83 ruszyli z San Francisco w długą na ponad 3000 km trasę. Na wschód. To ta legendarna podróż, w trakcie której Dave Mustaine miał tak dokładać do pieca, że gdy już tam dotarli, na miejsce skontaktowali się z Kirkiem Hammettem, wtedy gitarzystą Exodus, no i 9 albo 10 dni później zastępował wyrzuconego z kapeli Mustaina. Zazula próbował też załatwić chłopakom kontrakt nagraniowy, ale mu się to nie udało, więc 1 kwietnia tego samego roku 83 razem z żoną założył własną wytwórnię płytową Mega Force. Na miesiąc później Metallica podpisała z nim kontrakt i rozpoczęła nagrywanie albumu w Rochester. Czy ktoś jeszcze pamięta, że ta płyta miała nazywać się Metal Up Your Ass? A na okładce miał się pojawić, zdaje się, Sedes z wyłaniającym się metalowym ostrzem? Pomysł był jednak zbyt szokujący dla młodej wytwórni. Kiedy basista Cliff Burton dowiedział się, że nie mogą wydać albumu pod wymyślonym tytułem, miał powiedzieć takie słowa, które potem znalazły się w jednej z piosenek, no i też tytułem płyty się stały. Kill 'em All. Tak się właśnie narodził tytuł płyty. Nowej płyty, debiutanckiej płyty Metalliki, która ukazała się 25 lipca roku 83. Tak, wczoraj była 43. rocznica.

0: piosenka, która wróciła do popularności za sprawą pewnego serialu o Wikingach. No i pojawiła się na Spotify jako ta najczęściej odtwarzana zespołu Led Zeppelin. I wtedy sporo młodzieży odkryło, że była kiedyś przed laty taka genialna kapela. Tak to czasem z filmami i serialami bywa. Proszę sobie przypomnieć, co było choćby z tym serialem Stranger Things i piosenkami nagrywanymi przez artystów w latach 80. No dobrze, wracamy do mniej więcej spraw bieżących. Red Hot Chili Peppers przed nami.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie. Jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, taki Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
6: Hi, this is John Entwistle.
7: And this is Pete Townsend.
6: Of The Who.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: Hey, my name is Skin.
10: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Eska Rock.

Royal Republic w ST Rock. A teraz Eric Carr, człowiek, który w młodości naprawiał kuchenki gazowe, pracował jako archiwista, rozwoził z ojcem lodówki, mieszał cement, w młodości też chciał bardzo zostać naukowcem lub astronautą. No ale niestety mu się nie udało, bo Eric Carr, a w zasadzie Paul Charles Caravero, bo tak się naprawdę nazywał, syn włoskich emigrantów, został perkusistą. 1 lipca roku 1980 pojawił się na przesłuchaniu właśnie, gdy Kiss szukali nowego perkusisty po odejściu Petera Criss'a. Brał udział w przesłuchaniu, w którym pojawiło się także 50-60 innych oficjalnie przesłuchanych muzyków, no i on to wygrał. Dokładnie 25 lipca roku 80 po zwycięstwie zagrał swój pierwszy koncert z zespołem, który teraz dla Państwa zagra God Gave Rock and Roll to You.

0: zespół Sheffield, angielskiego Sheffield, położonego pięknie na południowym wybrzeżu wyspy o nazwie Brytania. 15, a więc pierwsza godzinka naszych kultowych niedzielnych opowieści za nami. Drugą rozpocznie zespół, który chwilę temu dla Państwa grał na koncercie, który objęliśmy patronatem. Kings of Leon. Sex on fire.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: napów Esce Rock. A teraz zespół, który dosłownie chwilę temu, kilka dni temu grał w Warszawie koncert na letniej scenie Progresji. Jak się Państwu podobało spotkanie z zespołem Suede?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Wish You Were Here zespołu Pink Floyd. A teraz AC/DC, którzy w roku 80 musieli szukać nowego wokalisty, bo Bon Scott zmarł 19 lutego. Menedżer kapeli Peter Mensch podczas powrotu samolotem z pogrzebu, który odbywał się w Australii, dał Angusowi i Malcolmowi listę potencjalnych kandydatów na następcę. A wśród nich był na przykład Steve Wright, był Alan Fryer czy Mark Storace z grupy Krokusz. Był tam też na liście Brian Johnson, któremu specjalnie nikt nie dawał dużych szans. Występował wcześniej w zespole Georgie, dostał zaproszenie na przesłuchanie w Londynie, na którym zaśpiewał Who Lotta Rosie oraz kompozycję Ike'a i Tiny Turner Nutbush City Limits. A kiedy skończył, bracia nie mieli wątpliwości, że to właśnie ten człowiek, którego szukali. I od razu przystąpili do pracy nad nowym albumem. W kwietniu jechali już na wyspy Bahama do Nassau, by rejestrować album Back in Black. Trochę się bali, że rajski klimat odciągnie ich od pracy w studiu, ale tak się jednak nie stało. Cały czas lało, była powódź, siadła nam elektryka, wspominali później, więc mieli czas, by skupić się na muzyce. Pod koniec lipca, dokładnie 25 dnia tego miesiąca, 46 lat temu, płyta pojawiła się w sklepach.

0: Go In Under grupy Evanescence. Ponoć przed nami jeszcze jedna porcja upałów. Ten weekend, który będzie za tydzień, ma być znów w okolicach prawie plus 40. No to cieszmy się tym takim rozsądnym ciepłem, które mamy dziś za oknem. Let's Dance. Za moment David Bowie.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Bloodline i Kaleo. Za tydzień polski Woodstock, czyli Poland Rock, wybierają się Państwo. Bezpieczna to impreza i polecam serdecznie, mimo tego, że line-up w tym roku jakoś tak niespecjalnie, przynajmniej do mnie, trafia. Ale tam się liczy co innego. Spotkanie z ludźmi. Wrócimy teraz do Woodstock, ale roku 99, kolejnego święta, które miało być momentem pokoju i wolności, a które miało być zorganizowane na cześć kultowego festiwalu z roku 69. No i też kontynuacja imprezy z roku 94, bo organizator tego legendarnego festiwalu, Michael Lang, miał plan, by organizować kolejne edycje festiwalu co 5 lat, tak by każde kolejne pokolenie absolwentów liceum czy studentów miało okazję uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. W tymże 99 roku na miejsce festiwalu wybrano lotniczą bazę wojskową, no i to był potworny błąd, bo tam upał, tak jak u nas za tydzień, dochodził do prawie 40 stopni. Do tego spora odległość scen między tymi skrajnymi było prawie 4 kilometry odległości. Brak drzew, innych miejsc dających schronienie przed słońcem, a do tego wysokie ceny za wodę w butelkach, to wszystko rozłościło uczestników. A gdy okazało się, że bieżąca woda, którą dostarczano na teren imprezy, z nią też nie jest coś w porządku, bo jest skażona, no to zaczęła się demolka. Najpierw kranów, potem sanitariatów, na końcu ogrodzeń i nagłośnienia. A część tłumu ruszyła też na szaber nastragany z płytami czy koszulkami. Artyści nie pomagali, a nawet na odwrót, dokładali do pieca. 24 lipca w czasie koncertu Red Hotów pojawił się ogień, a ci zamiast przerwać koncert i wezwać strażaków, zagrali Fire Hendrixa. A na innych koncertach dochodziło do zbiorowych gwałtów, jak na przykład podczas występu tego zespołu Limp Bizkit.

0: mówiłem chwilę temu o ogniu, który pojawił się na Woodstock 99. Tu też jest historia z ogniem i pożarem, ale to historia z początku lat 70. Smoke on the Water, zespół Deep Purple. Ja nazywam się Jarosław Bierajewicz, to jest program, który nazywa się Kultowymi Historiami Weekendowymi i będę z Państwem jeszcze tutaj i z tymi historiami do 18. Zapraszam.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: roku mija 30 lat od wydania pierwszej solowej płyty pani Kasi, która śpiewa w tym zespole. A ty? Mówię, że śpiewa, bo choć zespół ostatnio trochę w takim zawieszeniu, to jednak cały czas jest to podstawa jej działalności. Sama to przyznaje i nie zamierza tego zmieniać. I to nas bardzo, ale to bardzo cieszy. Rok 2026 obfituje w nowości bardzo interesujące. Jedna z nich jest od Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Joy Division w Polskim Radiu Eszkarok. A teraz będzie o dżentelmenie, który wychowywał się w rodzinie, która zaraziła go miłością do muzyki, ale początkowo była to gitara. Dopiero potem pojawiła się perkusja, bo taką kupili mu rodzice. W 1995 roku w Iowa razem z basistą Paulem Grayem i drugim perkusistą Seanem Crohanem założył zespół Slipknot, pan Joy Jordison. W trakcie koncertów występował w charakterystycznej masce kabuki, wywodzącej się z tradycyjnej japońskiej formy teatralnej. Opuszczał kapelę w roku 2013. Nie dlatego, że chciał opuścić albo go wyrzucili, po prostu zdiagnozowano u niego zaburzenie neurologiczne, które uniemożliwiało mu grę na tym instrumencie. Choruje na paskudną chorobę nazywaną poprzecznym zapaleniem rdzenia. Straciłem nogi, nawet opowiadał później w wywiadzie. A dokładnie 5 lat temu czytaliśmy na Facebooku zespołu Slipknot takie oto straszne słowa. Z bólem serca przekazujemy informację o śmierci Joeya, płodnego muzyka, perkusisty i artysty, który odszedł w pokoju we śnie. Miał zaledwie 46 lat.

0: To naprawdę jest niesamowite. Ale ten album i ta piosenka za moment będzie mieć 35 urodziny. A ja pamiętam, jak szedłem do sklepu, jak była nowość i kupiłem to na kasecie, jeszcze piracki, by mieć czarny album Metallica w domu. Ha, ale ten czas leci. Ragdoll, Aerosmith za moment.
1: Autopromocja. Melina.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

for the Crows. To oczywiście Nickelback. A teraz pewien gentleman, który ma dzisiaj urodziny, który przyszedł na świat dokładnie 83 lata temu, jak to się mówi, w porządnej rodzinie. Ojciec, nauczyciel. I nawet wychowywał młodego tak, by ten kontynuował rodzinną tradycję, bo nauczycielem był też dziadek. No ale on od dzieciństwa nie chciał być nauczycielem, tylko piosenkarzem. No i śpiewał, gdy tylko się dało. Po skończeniu szkoły średniej uciekł z tego przyjemnego rodzinnego domu i z kolegami wynajął wspólne mieszkanie w londyńskiej dzielnicy Chelsea. Jeszcze wtedy nie wierzył, że naprawdę mu się uda zrobić karierę. Sądził raczej, że zostanie dziennikarzem albo politykiem. Więc podjął studia na prestiżowej London School of Economics. Ale w wolnych od nauki chwilach występował w piwnicznych klubach w Londynie, a szło mu tak dobrze, że po dwóch latach Mick Jagger rzucił szkołę w kąt, by realizować dziecięce marzenia. Chyba mu się udało, prawda?

0: Enjoy the Silence. No, ciszy tej Państwu po 17 nie obiecuję, a nawet odwrotnie, na pewno jej nie będzie. Za to pojawi się historia związana na przykład z zespołem Queen, pojawi się historia związana z zespołem Foo Fighters, ale pierwsi zagrają, i to już za moment, Lady Punk.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Mikation, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Alanis Morissette, z płyty, która sprawiła, że ta Kanadyjka stała się naprawdę bardzo znaną wokalistką. Album Jagged Little Pill i singielek Ironic. A teraz Billy Morrison. To nazwisko może nie mówić Państwu zbyt wiele, ale dodam szybciutko, że to gitarzysta, który zwykle wspiera Billego Idola i na koncertach, i przy okazji nagrywania przez niego albumów. Pan Billy Morrison pojawi się teraz w towarzystwie innego wokalisty o nazwisku Dexter Holland.
1: Ten kawałek

Keep the Faith, zespołu Bon Jovi. Czy znają Państwo jakiegokolwiek człowieka pochodzącego z King's Lynn w Anglii? Znają Państwo. Roger Taylor tam się urodził. Dokładnie 77 lat temu to się wydarzyło, a przychodził na świat w rodzinie inspektora żywności w Ministerstwie Rolnictwa. Potem była przeprowadzka do Truro w Cornwallii, prywatna szkoła, no i tam dołączył do miejscowego chóru. W wieku 8 lat zarażony pasją przez kuzyna zaczął grać na swoim pierwszym instrumencie i było to ukulele. A potem w wieku 11 lat kupił za zaoszczędzone pieniądze niedrogą gitarę akustyczną. No, tyle, że rok później poszła w kąt, bo odkrył, że najlepiej czuje się na stołku perkusisty. W odpowiedzi na słynne już ogłoszenie, poszukiwany perkusista w stylu Gingera Bakera, Roger dołączył do zespołu Smile, gdzie poznał Briana Maya. No i pewnie on do niego dziś zadzwoni z życzeniami, a może nawet wpadnie, bo te 77 urodziny to w końcu doskonały powód, by odwiedzić kumpla z kapeli. Crazy Little Thing Called Love, Queen.

0: Za kilka dni na tym festiwalu, o którym już dzisiaj mówiłem, na Poland Rocku, na dużej scenie, przed wielkim tłumem zagra ten właśnie zespół, Myslowic. Ciekawe, czy do setlisty dorzucą tego właśnie Aleksandra. Cold Heart Beach, grupa Jet za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Reklam nie oglądamy, a alkohol nie jest nam potrzebny. Ale badania są bezlitosne. Prawie 63% z nas próbowało alkohol przed 18, a niemal 15% przed 14 urodzinami. Czy doczekamy momentu, kiedy reklamy alkoholu zostaną definitywnie zakazane?
3: My wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no nieporównywalnie większe.
2: Mówi Jan Pieniążek, koordynator kampanii 0% Prawdy.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: My name is Gary Clark Jr.
9: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski

Jen, Muse w Esce Rock. Pamiętacie akcję, którą 11 lat temu zorganizowali fani z Włoch, by zaprosić Dave'a Grohla i spółkę do swojego miasta? Chodziło o mieszkańców Czeseny. Muzycy z tego włoskiego miasta, którzy jednocześnie byli fanami grupy, postanowili nagrać nietypowe wideo do kawałka Learn to Fly. I ten utwór został wykonany w ramach akcji Rockin' 1000. Mam wrażenie, że to wideo zobaczy ogrom ludzi, ale mówiąc prawdę, adresuję mnie tylko do 5 osób, do Foo Fighters. Wiecie, Włochy to takie państwo, gdzie marzenia nie zawsze się łatwo spełniają, ale to kryje pasji, a to, co tutaj robimy, naprawdę jest cudem. Przygotowywaliśmy ten projekt od roku. Chcemy was poprosić, abyście do nas przyjechali i w rewanżu zagrali dla nas. No i zagrali. Najpierw ci pierwsi, czyli fani. Perkusiści, gitarzyści, wokaliści, łącznie 1000 osób zebrało się 26 lipca 2015 roku w jednym miejscu i nagrało swoją wersję tej piosenki. I to jest właśnie to wykonanie.

0: za ostatni grosz, Budki Szuflera. Paniera mówi już do usłyszenia. Kończymy nasze niedzielne spotkanie. Kończymy też weekend. Mam nadzieję, że Państwo wypoczęli i że jutro wrócą do codziennych obowiązków z większą porcją energii niż to było na przykład w piątek. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.